Kajenkasz cena na chlebik prina, żeś cię opłęczysz. Inżyszyn cię chał lementary, chał tcha koszeli, ja cię cię. Pyrocol, co on tchy chlalil, wiktorino, im ty kapy bachy na chla wiktorino. Aj, Dios mio, pero kuna, bo mój Dios. A través y pon sin ti a jalan a huirgen sin ti chi sin ti da buwel Kotin tla ka il tet lo tala a chin wey Ma chin pon kanin a jali ka il tet il pon sin ti a chin sin ti Ey chi kech shkal a te chi kush to chut kuhin Ey chi kech shkal pura shkitz mu kuhin pura shkal